Český country parček Crazy Dreamer od nového albumu na Social Distortion. Strachotná grupa. Da, neistýra. A eto vi i jedna iznenada.